0: Báthori István szálas termetű, erős testalkatú szikár. Igazi katonához illően bajszos. Szerényen magyarosan öltözködik. Fején kakastollal díszített föveget visel. Kesztyűt sohasem hord. A lehető legtakarékosabban él. Emellett 4 nagy erénnyel rendelkezik. Először is jó katolikus. Másodszor hallgat mások tanácsára. Harmadszor azonnal végrehajtja, amit elhatározott. Negyedszer, ha a szükség úgy hozza, kockára teszi az életét.
1: Stefan Báthory jest wzrostu słusznego, budowy silnej, chudy. Nosi wąsy jak stary żołnierz. Ubiera się skromnie, po węgiersku. Na głowie nosi kołpaczek, przycięty krótko z piórem, rzekomo kapłonim. Rękawiczek nie używa żadnych. Posiada przy tym następne 4 wielkie zalety. Po pierwsze, jest dobrym katolikiem. Po wtóre, lubi słuchać cudzej rady. Po trzecie, wykonywa natychmiast to, co postanowił. Po czwarte, nie żałuje swego życia w potrzebie.